znajdę, mam jeszcze dar. Lekka se dar ode mnie wyjdą. Ja wynuszę dar.